0: Side, Pedro Capó, Georgie Noriega, Red 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Pomladni.
3: Eš, kako je najboljši, kaj je pomlad, ko mauri?